0: 不是上位应该敞开是吧？
1: 敞开了，我对上位应该不会保留。
0: 我们3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 早餐加三金子，加三金子，红外线支持。
2: Sasakan dur desen kendisi öyle dursa kendisi de ihtiyaç değil. Evet.
0: Desen kendisi de yap.
2: Sasakan dur desen
3: kendisi. Kötü anlayın sana abi.
2: Asal desen desen mi?
3: Kötü anlayın sana abi. Desen kendisi de o kadar nadir.
2: Sasakan dur desen kendisi.